0: Aduanga, kenen wago pere lenwake. Oya miwa kongi yotu biara riari yotwal. Joy chelo kandu jako biya.
1: Ateni do, bazoka biara riari yo, kene ching tienyo kwa, teke lu yom yi chudogere. Inge gete tap, pore kene tiene na doko tikere kwa mepe chudogwa, teke lu luak chak.
0: Bazoka do biara da wapak. Apu humere pehata, unga meri kuk do kuru dasha. Tin wanga chibu unga mera bera duwa yon.
1: Iko tido apetu bazoka keken. Pikacha bop, korinwaga biala biario, anora chini chuji poro, akanyu chen kirituo, kun kelu chimle ya bopata, pit korinwagi bazoka hybrid. Bazoka, kori hybrid roma mala bel piupua kiti, nuere duga chatu kori ducha chokiri. Go chimpi wiliwu, ina manora biara mwena bongwen, not, achela dega bongwen, nyo, nora biara mwena bongwen, not.